się dok je jasmin cowało i dok so piewale se we ptičice mangle.